gitarą. Byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą.

nigdy dla mnie parą. Może mnie o rejkę prosić, choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja za

chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście, moje dwie gitary i nas dwoje to marzenie.